0: i wierzyć, jak siebie innym dać i jak pokonać strach, by nie...
1: O odczytanie listu poproszę pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.
2: Przeżywaliśmy dramat uprowadzenia sługi Bożego i tragedię jego męczeńskiej śmierci. Pamiętam, jak trudno było się z tym wszystkim pogodzić, jak między porwaniem a odnalezieniem ciała ludzie nie przyjmowali myśli, że można było popełnić tak niczelną zbrodnię na księdzu, na kapłanie, który uczył nas, byśmy zło zwyciężali dobre. Trudno z całą pewnością rzekać o czymś, co się nie zdarzyło, ale zaryzykowałbym twierdzenie, że bez księdza Jerzego Solidarność mogłaby nie przetrwać.
3: Przesłanie księdza Jerzego było przesłaniem, które przyświecało nam wszystkim w czasach schyłkowego komunizmu. Pan premier Kaczyński w swoim liście dziś skierowanym do uczestników tej uroczystości postawił taką tezę, że gdyby nie błogosławiony ksiądz Jerzy, to pewnie nie przetrwałaby Solidarność. Dzięki właśnie postawie księdza Jerzego Solidarność przetrwała i zwyciężyła.
4: I on był natchniony i młody. Их не злічона было, ён на плошчы вёў гарады з песней, што...

0: турмы.
1: Она задзвонила, потом поехали на заходе працы, что Сендержего порвали. Мы в рации, бо мы уж, наверное, как в русский стали, то чтобы помочь. Но я еще через день, два побил там и вратал на границе, зачимали мне в штопне офицера. Зачем они говорили, что мой брат заставил за границу, сам вратаешь? Я говорю, нет, то мы отчимали годину часу. И пустили позже. Приехал на Жалибош, то тиле разы было на Жалибошу, под костелом, и не видел, в той стороне я стою. Тиле венцов, тиле квятов, тиле зничьи, направо. Огласил, то я был в костеле в том часе. Там сидел в костелику, плачу, и что ж не самовитого. Как повидели, же зналедли мысли.
2: Tutaj jest szynica, przy której został ochrzczony ksiądz Jerzy. Tutaj są rzeczy osobiste z domu księdza Jerzego, które przekazała nam jego mama świętej pamięci Marianna. Blat stołu sekcyjnego z prosektorium za zgodą władz kościelnych. To jest krzyżyk malutki, znajduje się ten najmniejszy. To jest krzyżyk z katafalgu, z drzewa z katafalgu, na którym stała trumna z doczesnymi szczątkami księdza Jerzego. Tak średnio to jest od 90 do 100 paru pielgrzymek rocznie przyjeżdża, żeby tutaj pomodlić się, mszę odprawić, odwiedzić izbę. Większość to jest Polski, ale też bywają pielgrzymki z zagranicy. To jest ta sutana, w której prawdopodobnie on chodził cały czas. Nie ta, w której został znaleziony po śmierci, bo ta, w której został znaleziony, to ona po prostu znajduje się w Warszawie, tam na Żoliborzu.
1: Bo ja jego rozpoznawałem sam. Bo ja zapracowałem w pogotowie karetko jeździłem i mnie wezwali tam do prosektorium, żeby ja go rozpoznał. To żeby tak nieznaki z jakiej rodziny, to nie odważyłby się powiedzieć, że to jest brat. On miał znamie z jednej strony i po tym tylko rozpoznałem, bo tak to by się nie odważył, że to brat jest zmasakrowany. A to co zdjęcia są, to już po kosmetyce, już w kaplicy to jest zrobione.
3: W liceum ogólnokształcącym uczyliśmy się w jednej klasie przez 4 lata. No wiadomo, to ciężkie były czasy wtedy. Na piechotę chodził, na rowerze także. Ja, rodzice byli biedni, to trzeba było dojrzeć na rowerze. Ja dojrzałem 12 km, on 4. Czasami już w listopadzie jeszcze dojeżdżałem przez ląki te bagienne. Ciężkie życie młodych nas było, bo trzeba było ze szkoły przyjechać, odrobić lekcję. Nie odrobić lekcję. W pole zjeść coś, w pole rodzicom pomóc. Przyjść, światła nie było. No i później Warszawa, no świat wielki. Przeżyłem mocno śmierć, nie? I pogrzeb. To było wydarzenie, no naprawdę. Jestem to sentymentalne, przepraszam, muszę się. Ofiarował mi księgę psalmów w tłumaczeniu Milosza. Ładne wydawnictwo Edition Dialog francuskie z dedykacją Henkowi, z modlitwą ksiądz Jerzy Popieluszko.
4: Jak to się stało, że do dziś zbierają się na całym świecie, we wszystkich kościołach świata, biskupi i kapłani, by oddać cześć i hołd temu świętemu męczennikowi? A zatem może trzeba się uderzyć w piersi. Ktoś zawinił, ktoś oszukiwał, ktoś kłamał. Niezwykły szary ksiądz, ktoś inny, wyżej stojący. I do dziś nikt nie powiedział Kościołowi i ludowi Bożemu: przepraszam za Jurka Popieluszka.
5: Виктор Ворошильский. Мова. Ксёнз Ежи дзіцям мовіў толькі па-простаму, то значыць па-беларуску, шапатлівай мовай тых палёў, гаёў, выпасаў. Толькі пазней польскасць агарнула яго моцным раменем, увайшла ў яго, звярнулася да Бога і людзей. Можа цяпер, калі стаў перад тронам зноў, казаў збянтэжаны мовай дзяцінства: «Батька, даруем, калі ласка!» И пан пачуў тыя простыя словы.
6: Гэта быў рэпартаж Улі Шубзды «Свой святы».
0: У ім выказваліся браты ксяндза Ежы Папялошка, Юзеф і Станіслаў, аднакласнікі ды вернікі. У рэпартажы таксама былі выкарыстаныя запісы з урачыстасці 70-й гадавіны з дня нараджэння ксяндза Папялошка, якія прайшлі ў Сухаволі і акопах 9-10 верасня 2017 году. Верш Віктара Варашыльскага «Мова» чытаў Стась Дедерка.
6: Рэпартаж на Радыё Рацыя.
7: Праграма з архіва Беларускага Радыё Рацыя.

0: dzieje za naszą granicą, czy za naszymi granicami, wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju i całej Europy.
1: Перед приездом місії у Білосток інша комісія, яка займається мовами ПРЮПАРЕ, вислала попередні опитальники капацитету білоруської мови і культури. На моє питання про виніки гэтага паралельного дослідження Агнішка Памаска зазначила, що всі в основу зафіксують у виніковому документі та красавіка 27-го года.
0: Ця квестія язика і едукації в язику білоруським – то є один з предметів наших розмов, був один з предметів наших розмов. Напевно, цей вонтек в рапорті ще знайде. Но рапорт ще не є gotowy, więc dopiero chcemy mieć właściwą kolejność rzeczy, to znaczy najpierw spotykamy się, rozmawiamy, a później taki raport jest przygotowywany. Tak, na pewno kwestie języka, to zresztą nie jest tajemnica. Widzieliśmy chociażby i księgarnię, i wiemy, że będzie biblioteka białoruska, gdzie mnóstwo książek w języku białoruskim będzie można czy kupić, czy wypożyczyć, więc to na pewno jest ważny wkład i ważny, istotny element w utrzymywaniu też samego ducha wolnej Białorusi. Bo...
1: А що вже робиться на місці? Подальський воєвода Яцек Бжазовський, представники регіону, нагадують, що Білосток уже зробив для білорусів.
2: То дуже важна і інтересуюча, і, мисля, потрібна візита, але... Ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Jak o tym mówił niedawno w Białymstoku pan Andrzej Poczobut, mieszkańcy Białostoczyzny i Grodzieńszczyzny dzielą wspólne historyczne DNA, które zbliża ich pod względem mentalności, ale także kultury. Choćby dlatego społeczność naszego regionu żywo interesuje się sytuacją społeczną, polityczną za naszą wschodnią granicą. Tu bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko, sprawiają, że swoimi działaniami kultura białoruska i kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
3: Praktycznie na każdej sesji rozmawiamy o tym, jak aby zrobić wszystko, żeby Białoruś właśnie była wolna. Na każdej sesji uczestniczy przedstawiciele Wolnej Białorusi, pan Paweł Łatuszka, i prowadzimy dużo rozmów na ten temat, ale jednocześnie bardzo często pojawia się na sesjach w Strasburgu pani Swietłana Cichanouska. Rada Europy pamięta o Białorusi właśnie poprzez ten raport.
4: Sami państwo widzą, jak wiele robimy dla funkcjonowania tej mniejszości białoruskiej i tych organizacji przeciwne Łukaszence na terenie województwa podlaskiego. Samorząd województwa stworzył Centrum Kultury Białoruskiej, funkcjonujące już od 2 lat. Wkrótce zapraszamy do nowej siedziby, to już niedługo, gdzie będziemy mówić właśnie o tych zadaniach, które ma Centrum Kultury Białoruskiej w kontekście właśnie ewentualnej demokratyzacji Białorusi. To również w naszym sejmiku województwa, drodzy państwo, funkcjonuje Komisja Mniejszości Narodowych, gdzie Igor Łukaszuk, przedstawiciel mniejszości białoruskiej, jest jego przewodniczącym, a więc też ogromne znaczenie tej komisji dla całego tego procesu. Również w Urzędzie Marszałkowskim, właśnie między innymi w moim Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, też organizujemy wszelkiego rodzaju konkursy i wspieramy przedsięwzięcia w zakresie kultury organizowane przez wszelkiego rodzaju grupy białoruskie na terenie województwa.
2: Urząd Wojewódzki to jest jednak przedstawiciel administracji centralnej, więc wszystko to, co realizowane jest chociażby przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także Fundusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest wiele wydarzeń, które odbywają się w całym naszym regionie, w których ten kontekst mniejszości jest bardzo mocno akcentowany, są współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To są takie festiwale jak Tutaka, ale to są mniejsze, ale bardzo cenione przez lokalne wspólnoty wydarzenia jak Prymacka Biesiada, wydarzenia tego rodzaju. Więc rzeczywiście tego jest bardzo dużo i to, co najważniejsze, państwo polskie w tym instytucjonalnym wymiarze bardzo mocno wspiera tego rodzaju inicjatywy dedykowane mniejszości białoruskiej, ale nie tylko, bo przecież województwo podlaskie to jedno z moich ulubionych powiedzeń jest utkane z wielokulturowości i mniejszości żyjących na terenie naszego regionu jest wiele. Więc to robi administracja centralna, no i to, o czym mówił pan marszałek Piorunek, to znaczy to, co robi samorząd lokalny na poziomie wojewódzkim, na poziomie gminnym, bo możemy odnieść się do bardzo konkretnych wydarzeń robionych we współpracy z miastem Białystok. Przypominam, każde wydarzenie związane chociażby z rocznicami sfałszowanych wyborów i inne ważne dla diaspory białoruskiej są współorganizowane przy udziale prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma, no i ja jako wojewoda staram się w nich uczestniczyć. Nie zawsze mogę partycypować finansowo, bo jako wojewoda podlaski nie mam takich pieniędzy, ale tak jak powiedziałem, ja reprezentując rząd w naszym regionie, mogę transferować środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to robię z największą przyjemnością.
1: Одним з ключових пунктів візиту делегації Парламентської асамблеї Ради Європи став Центр безкультури у Білостоку. Молода установа, яка за 2,5 роки стала справжнім осяродком заховання ідентичності. Дерб'язності розповів старшиня комісії національних меншостей Подляжського воєводства Ігор Лукашук.
5: Ну, перше і найважливіше – це увага. Увага до білоруськості. І до білоруськості тут у нас не було старчення, і зрозуміло до білоруськості у Білорусі. І коли я на йость, і коли є розмови, коли є намагання з разуміть гэта я ўсе працэсы, ёсць большыя шансы на тое, што гэтыя дзеянні прынесуць у будучыні пазітыўныя нейкія рашэнні ці крокі, ці новыя плыні, ці новыя прапановы, як мяняць гэтую сітуацыю, у якой мы зараз знаходзімся. У кантэксце таксама і будучыні Беларусі, як вольнай дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавы.
6: Мы ж канкрэтна прапанавалі нейкія прапановы ў гэты рапарт, які рыхтуецца, што можна зрабіць?
5: Размовы былі вельмі агульныя, яны не абапіраліся на прапановах, толькі больш на патрэбе зразумення абставінаў з боку прадстаўнікаў ансамблеі. Перш за ўсё гэта былі адказы на пытанні. Або паказвалі мы, як суразмоўцы, як мы бачым рэчаіснасць цяпер. Задача гэтага рапорту будзе выпрацаваць таксама нейкія рэкамендацыі на будучыню на аснове гэтага, што сёння адбываецца ў нашай прасторы. І грамадскай, палітычнай, культурнай і моўнай таксама.
6: Падчас вашых гутарак ці заўважная розніца у таких высоких представников помеж диаспоры белорусской, именно вот их тонами, наверное, есть разные потребы у этих групп.
5: Так, ці ёсць розныя бачанні, напэўна, трэба пытаць самых прадстаўнікоў, але важна, каб яны разумелі, што гэта дыяспара, што гэта меншасць, што таксама меншасць гэта тая група, якая традыцыйна пражывае на Белосточчыне, якая таксама элемент, які будуе беларускую таеснасць увогуле. Ва ўсёй беларускай прасторы дапамога беларусам Белосточчыны ў захаванні сваёй мовы, традыцыі, культуры гэта дапамога будучай вольнай, свабоднай, дэмакратычнай Беларусі.
6: Ці была сустрэча Цэнтра беларускай культуры з кім менавіта, на якім узроўні, пра што змаглі дамовіцца, можа быць?
5: Ну, так, такая сустрэча адбылася, гэта была перш за ўсё прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе, гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма, так што гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важна таксама, што цэнтр беларускай культуры працуе ў карысць меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Белосточчыне, асабліва ў Белостоку. Ці дзеянні, якія вядуцца пры заангажаванні цэнтру, гэта дакладна паказваюць, што яны накіраваныя шырока да ўсіх, якія патрабуюць кантакту з беларускай мовай, з беларускай культурай, з беларускай гісторыяй.
6: Вышэй старшыня камісіі нацыянальных меншасцяў пры падляжскім ваяводстве, бачны ўжо нейкія таксама перспектывы пасля гэтага візіту, што можна працаваць?
5: Ну, візіт на самай справе толькі ў току, так што тое, што ўсе паўтара. Будзе падрыхтаваны рапарт, які ён будзе, ну, так і будзе.
6: Так. Але ваша камісія таксама трымае пульс, так? Тут?
5: Камісія не была элементам размовы тут і дыскурсу, так што таксама няма дыялогу паміж прадстаўнікамі і камісіяй, але лічу, што таксама, калі ўжо гэты рапарт будзе гатовы, таксама будзе ён даведама сябру камісіі нацыянальных меншасцяў.
1: Таксама па выніках візіту кіраўніца сакратарыята камісіі ПАРЫ Тетяна Тырмачыч падкрэсліла, што візіт у Белосток даў багаты факталагічны матэрыял, а праца Цэнтра беларускай культуры стане адным з самых ключавых прыкладаў у будучым еўрапейскім. перакладзе.
7: First, I was very impressed, but I was also very surprised that it's been existing only for 2.5 years.
1: Так, я была пад вялікім уражаннем пасля візіту ў Зандербургскую культуру ў Беластоку. А таксама была вельмі здзіўлена, бо існуе гэта ўстанова ўсяго толькі 2.5 гады. Я гэтага не ведала, думала, што яно мае даўжэйшую гісторыю і традыцыю існавання. А гэта насамрэч вельмі малады цэнтр. І гэта ўнёсак у захаванне беларускай ідэнтычнасці, культуры, гісторыі, мовы. Важны не толькі для беларускай меншасці, тут на Падляшшы, ці агулам беларусаў, але для ўсёй Еўропы ў цэлым.
7: For the national minority in Poland, not only for Belarusians, but for Europe as a whole. So it's a very important institution.
1: Пра гэтым сустрэча паказала, еўрапейскі эксперты пакуль не цалкам розняць запыты беларускай нацыянальнай меншасці Падляшша і новай беларускай дыаспары. Тым не менш, большасць узнятых праблем трапіла ў агульны наратыў. А сама кіраўніца сакратарыята камісіі ПАРЭ Тацяна Тырмашыч падкрэсліла важнасць пачутага. Я пакуль не гатова гаварыць пра тое, што ўвойдзе ў саму справаздачу. Я думаю, што мы мусім скласці гэтую дыскусію да моманту публікацыі справаздачы. Спадарні дэпутат Агнешка Памарска тут, напэўна, зможа паскладаць ўжо больш пасля выхаду гэтай справаздачы. Таму давайце складзем гэту размову на час і пасля публікавання. Пакуль еўрапейскія чыноўнікі рыхтуюць справаздачы, а падляшскія чыноўнікі чакаюць на іх прэзентацыі, эксперты Беластока заклікаюць глядзець на рэчаіснасць без ружовых акуляраў. Так прафесар Тасовскага універсітэта Даніэль Бацькоўскі ацэньвае рэальнасць новішчы беларускай дыаспары і акцэнтуе ўвагу на праблемах, якія пары можа проста не заўважыць пры сваёй бюрократычнай рамкі.
8: Маім зданнем не ма. І так направда трэба тэш памятаць, за цала та вообще беларусіні на Падлашшу дзішэй, значы трудна беларусінов на Падлашшу іх традиції, культури, то все, що тут діє, переложити на якесь розсудне діяння, наприклад, на керунку Білорусі властивої, бо це два різні світи. Натомість, належи пам'ятати, що дійсно, так направду, є для діаспори білоруської єдине місце, в якому можуть в міру безпечно перебувати, а теж, przecież wiemy, що wiele osób, które z Białorusi uciekło, nie chce być tutaj na Białostoczyźnie, bez względu na to, jak tutaj aktywne jest środowisko białoruskie, bo realnie boi się białoruskich służb specjalnych, które pogranicze penetrują bardzo silnie. Więc z jednej strony Rada Europy zobaczy sobie kwestie kulturowe, mniejszościowe i może tutaj stworzyć bardzo ciekawy raport, a z drugiej strony z punktu widzenia osób, które uciekają z przyczyn politycznych z Białorusi, to nadal ten region nie jest regionem bezpiecznym, ale tego Rada Europy nigdy nie zobaczy.
1: Rozpracowujemy dokument w ramach Komisji Rady Europy praw białoruskiej mniejszości, zakrywa kluczową problemę. Stosunki pomiędzy etnicznym białoruską mniejszością na Podlasiu i nowej chwali politycznej migracji białoruskiej przed 20 года. W rozmowach z obrami komisji ważne, że on tak samo jeszcze będą rozbraca z tym pytaniem. A wy sami, spadar profesor, jak nazieracie te dwa osobne narratywy, czy może być jakieś napróżności pomiędzy tymi wspólnościami? Na czym варта грунтавацца, каб будаваць паміж намі такі трывалы мост.
8: Białorusini mieszkający na Podlasiu mieszkają tutaj od zawsze. To jest zupełnie inny świat, inaczej ukształtowany i który różni się od tej diaspory, która przyjechała z Białorusi. Zresztą większość tej diaspory, która jest z Białorusi, tutaj w naszym regionie znajduje się, to są głównie ludzie młodzi, którzy akurat dużo lepiej odnajdują się w przestrzeniach miejskich, przestrzeniach, gdzie nie ma takiego mocnego nacisku na kwestie kulturowe, narodowościowe, bo nie potrzebują tego. Oni tu budują swoją przyszłość, firmę, o pracę. Nie ma tej kompatybilności, zresztą nie oczekiwałbym tej kompatybilności, bo czy powiedzmy, filologia białoruska jest bardzo słaba. Filologia rosyjska i inne też. To nie jest ta tożsamość, którą budowali Białorusini, którzy mieszkają na Podlasiu, bo ich tożsamość jest zbudowana na trwaniu pamięci, kulturze, która w wielu przypadkach dla tych, którzy przyjeżdżają, jest trochę taka dziwna, może nawet czasami obca, bo to są dwa różne światy. To się rozjechało już po 1939 roku. Wcześniej jeszcze ta tradycja białoruska pogranicza była wspólna, potem to się wszystko całkowicie rozjechało, więc myślę, że konfliktów bym tutaj nie widział, bo tych konfliktów nie ma, natomiast na pewno to, co tu mamy, to nie jest coś, co ma przyciągać potencjalnie osoby, które w taki czy w inny sposób wyjeżdżają z Białorusi. Nie dlatego tu przyjeżdżają.
0: Znaczy ja może powiem o dwóch takich głównych celach, które w przypadku tego raportu są szczególnie czytelne. To znaczy po pierwsze, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Białorusi, bo tak jak pan poseł powiedział, ten temat jest obecny w Radzie Europy, ale nie tak samo w wszystkich 46 krajach, które należą do Rady Europy. Pierwszy cel to jest zainteresowanie parlamentarzystów ze wszystkich 46 państw tym, co się dzieje, że te represje nie ustały, że sytuacja jest coraz gorsza. Zwrócę też na fakt, że co tutaj wiele osób nam podkreślało, że pierwsza taka duża fala represji miała miejsce po sfałszowanych wyborach w 2020 roku, ale co jest bardzo istotne, wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, taka druga fala była po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. I wiele osób właśnie po 24 lutego 2022 roku poczuła, że to zagrożenie na Białorusi jest jeszcze większe, więc będziemy na pewno ten wątek chcieli podkreślić. I drugi element raportu to są rekomendacje. To są rekomendacje dla władz, dla różnych instytucji, które w danym obszarze działają i funkcjonują. I my te rekomendacje zawsze podczas spotkań sami pytamy się o problemy, o wyzwania, które wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób, czy na tym poziomie na przykład administracyjnym. Będziemy takie rekomendacje też chcieli w tym raporcie zawrzeć. No i oczywiście raporty Rady Europy mają taki charakter, że nigdy nie wiadomo, kiedy taki dokument się może przydać, bo to są dokumenty, które zostają już w historii i zdarza się, że po wielu, wielu latach nagle odnosimy się właśnie do takich dokumentów, chętnie się na nie powołujemy. To nie jest jakieś obowiązujące prawo, ale to jest coś, co jest wypracowane, jak Państwo widzą, także z ludźmi, których taki raport dotyczy i na stałe już wpisane w historię pracy Rady Europy, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że to będzie materiał wartościowy dla wszystkich, którzy w obrębie tematów związanych z Białorusią, kulturą Białorusi działają.
1: Wynikowy dokład pary po sytuacji z białoruską stanem mniejszością i demokratyzacji Białorusi obiecałeś oficjalną prezentację Białostoku pasle przyjęcia u Strasburgu. Ale ci stanie instrumentem realnej допомоги, ci zanieca przygożej deklaracji, zależy od tego, ci poczuć europejskie polityki za niepokojność ekspertów i zaprawdnej potrzeby ludzi na pomierze. U programie my baczym prałuczali głosy, ekspertów i udzielników po wizycie misji pary u Białostoku. С вами была Вольга Сямашка. Бережьте себе и оставайтесь с белорусским радио РАЦИ.
9: Мы бачим публицистика де интервью на радио РАЦИ.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane.